se pajtlajo in riti, saj prav sedevajo mu tisti pravi glasbeniki. Če ga vprašaš, zakaj repa, kaj pač hoče delat mu

z Sasem Lubczką. To są było trop. Tam u cierpi rozpiela Maria. Tym prostą ci na Brita Fu. Brita się po niebrzeg, Frithof. A wiesz, kład